Spored bomo nadaljevali s polonezo v E-duru Franca Lista, pri klavirju bo Ferruccio Busoni.